0: reality check.
1: Na ucho szapnąc koju loduriesz, baš volim kad smo.